Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lałku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lałku. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Treświty. No właśnie, od to tych sliw, od to tych reczyń, już tak tradycyjnie zaczynam naszą audycję w każdą sredę i w każdą piatneciu. Jest to, no możemy powiedzieć, już taka tradycja i no mam, budują prodążate, oczywiście, w prez buduczy jeszcze misiac. Ale no właśnie, też mam nadzieję, że wam się podoba, że sudda jak tak elementy w naszym programie, w trzech świtach, które się nie zmieniają i no wkazują, da jak możemy powiedzieć, stabilnist w to tym prostyli. No ale to tak słowom wstupu. No zaczynamy nasz program, który będzie trwaty mniejsze, bliższe do 21.30 dneska. Mamy seredu 6 den maja 2026 roku i mamy chneska 1186 odtynok trioch świtił. Chneska zaczalesme program od muzykę. Po wstępnym dżingliste wysłuchali ansamblu N. Lem, to była śpiwanka Pidna Hołowką Aty Myla, a teper puszczu wam ansambl Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką Lesginka, a pak poczujemy ansambl Sybiri, to będzie Otyken. One produkują muzykę w czułymskim języku. Posłuchamy śpiwanku Pidna Hołowką Day by Day.

I wertam do was, drochy słuchaczy, terwat program try świty. Wernujem po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to był ansambl Otyken z Sybirii, który produkuje modern folkową muzyku. Słuchaliśmy utworu pod nachałowką Day by Day. Raniejsze pustuję wam Otawajo. Tak nazywa się to ansambl, a śpiwanka mała nachałowok Lesginka. No i przyzryjmy się do jakim statystykam związanym z 6 dniem maja. Oczywiście już sereda chneska, połowa roboczego tyżnia sme już tiż w Polsce po dołchym weekendie, po takim czasie, kole to ludy zaczynają sezon na litny ekskursyj. No ale już sme wernuli, tiż teper to mamy sezon w szkołach na matury, zatim no mam nadzieję, że młody słuchacze, które zdają maturów to tym roci, no, że słuchate, ale i też jednoczasowo rychtuje to się prawdopodobno do egzaminu. No, ale tak, chneszni den to jest 126 dniem toho roka, do kincia 2026 roka mamy jeszcze 239 dny. Prochodyt 19 tyżden toho roka. Schid sącia chneska w Warszawie był już dost skoro 4.56 za hit sącia, no był zaraz na początku naszej audycji o 20.10 dokładnie. Den trwał chneska 15 hodyn 14 minut, był koro 3 odnajdę szoho 1 hodynu i 33 minuty i dołsz jednaj koro 3 o 8 hodyn i 32 minuty. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka jeszcze budy znamy przez 45 dny. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Maliśmy już daszto z Sybirii, maliśmy już muzyku po łemkiwsku, to jeszcze posłuchamy muzykę ze Słowacji. To bude Pacora Trio teper, posłuchamy utworu Pidna Hołowką Idem Idem, a pak puszczu wam muzyku z filmu Papusza. Kompozytorem tej muzyki jest oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam dokładnie śpiwanku Pidna Hołowką Kamsow na Kunes Romano Dadoro. Dost taki dołhi na hołowok, ale sama w sobie muzyka jest bardzo ciekawa. Zatem posłuchajmy to tych dwóch śpiwanek. A pak wertam do was.

To była muzyka z filmu Papusza. Przypomnę, że ten film to pojawił się w kinach już w 2014 roku, to 13 roku temu, ale muzyka z tego filmu, kompozytorem Kotro był Jan Kanty Pawluśkiewicz, jest bardzo krasna, bardzo etniczna i wskazująca romsko-cygańską kulturę, też wedująca jest to ta muzyka taką wedująca osobliwą atmosferę, możemy powiedzieć. No i słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Khamsovna Kune Romano Dadoro. Ranszy to pustyłem wam ensemble Pacora Trio z jazzową interpretacją narodnych śpiewanok ze Słowacji. Słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Idem, Idem. Dneska 6 den maja już kus sme statystyk związanych z chneśnym dniom się doznale, ale warto dneska też powistych, kto ciekawy wrodył się 6 maja. W 1856 roku w Oświdi wrodył się Zygmunt Freud. Zygmunt Freud był austriackim lekarzem i psychiatrą żydowskiego pochodzenia. No a win prosławił się przede wszystkim jak zaklekatel, zakładatel psychoanalizy. Właśnie jak elementy tej psychologicznej, psychiatrycznej metody liczenia kojarzymy z Zygmuntem Freudem. Zatem psychoanaliza to jest taka metoda, która dopiero ma w Oświcie około 100 roku. 120-130 możemy tak dorachować. No i tylko poklasz to, może posłuchamy jeszcze muzykę, a po muzycznej perwi to wam powiem, jakich dneska mamy świata. O właśnie. Ale poklasz to perwi mamy muzyka z południowej Ameryki, to będzie południowoamerykańska kumbia. Taki muzyczny styl. Posłuchamy Pasquala i Lebaka i Fauna z ensemblem Los Cumbia Stars. To będzie śpiewanka pod nachołówką La Canoa Se Va. No a pak już zmienimy klimat. Muzyczny klimat z takiego, latynoskiego na już karpacki. Posłuchamy ensemblu Puls i utworu pod nachołówką Zomrieć na krasu.

I wertam do was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej pererwi słuchaliśmy przed chwilką ensemblu Puls. To była śpiwanka Pidna Hołowką Zomrieć na krasu, a rańsze to pustyłem wam po hiszpańsku muzyku z południowej Ameryki, kooperację, taką śpiwanku, która jest efektem kooperacji dwóch ensembli z Chile i z Kolumbii. To była Pascuala y la Vaca y Fauna z Chile właśnie i Los Cumbia Stars Ensemble z Kolumbii. Śpiwanka, jaką sme czuły, to mała na hołowok La Canoa Seva. No ale jakiem powił wam przed przerwą, to choću jeszcze powisty, jakich dneska mamy świata, a dwa jem naszą taky, pro kotry warta te paroxliu powisty. Z takich poważnych świat to dneska mamy Europejski Den Bezpeky Dorożnoho Ruchu. Ciluchneśnioho świata jest wkazania szoferam, jak wielkie znaczenia maje bezpieczna jízda autom z chydni z perepisami i zdorowym tiż takim umom. Lem w tot sposób możemy pomęszyć czysło wypadków na europejskich dorochach. No a kole nie znate czasom, no nie dowiriate, że je niebezpieczni na dorochach, to może wam powiem, że jest taki kanał na YouTube, który bardzo ciekawo i bardzo tak prosto wskazuje takie plany, premiery jízdy autom po dorohach w Polsce. Nazywa się to kanał Stop Ham. Tak po polsku piszemy i tam są regularnie publikowane różne dorożne akcje, które no właśnie wskazują, że pro bezpieku na dorohach trzeba ciły czas besidować, bo ciły czas są szofery, kotry no perepisy i dorożne perepisy traktują niepoważnie. Zatem pamiętajmy, 6 maja Europejski Dzień Bezpieczny Dorożnego Ruchu. A z takich mniejsze poważnych świat to dneska mamy jeszcze Międzynarodny Dzień Bez Diety. No bo wielu ludzi jest na różnych dietach. Mają tutaj jak chili sobie zaklekane, że chcą wychladać tak, albo czuć się tak, albo wyzdorowyć się z jakiej choroby. No i chosnują diety. Ale chneska jest takie śmieszne świato, że możemy sobie pozwolić na jeden den takoho no, szalinstwa bez diety, właśnie taki cheat day, po angielsku byśmy powili. Zatem no, mamy parę chodyn i o wieczór już zatem może niech to nie będzie smotryt z domownikiem i po prostu wosmy sobie dasz to takoho nie do kincia zdorowocho, chipsy, kolu, lody, cheeseburgera, co chcemy i po prostu no, popraznowaty. To Międzynarodny Dzień Bez Diety. Oczywidno w dajakich chraneciach, ale takie małe oszukania systemu możemy chneska sobie na takie sztosy pozwolić. No i to tak dwa świata dneska mamy, a teper posłuchamy muzykę z Estonii. To był de ensemble Sadu, dost nowy ensemble na estońskiej muzycznej scenie. To jest taka muzyka, która miesza pop, rock i folk, zatem bardzo interesująca taka mieszanka. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką Nalk, a pak poczujemy albański modernej elektrofolk, to bude Szkodra Elektronika i śpiwanka Pidna Hołowką Askund.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

0: Pozdro!
1: Słuchaliście ansamblu z Albanii. To była śpiewanka Pidna Hołowką Askund, a tot ansambl, który stworzył to tu śpiewanku, nazywa się Szkodra Elektronika. Rańsze słuchaliśmy estońskiej muzyki, to był ansambl Sadu i śpiewanka Pidna Hołowką Nalg. No i leszamy już Albanię, leszamy Estonię, w Zachali leszamy Europę i beru was na małą podróż na seredynu spokojnego okeana. Tam nachodzi się taka dżerżawa, która, jak posmotrymy na taką ciłą obszar razem z morą, to jest bardzo wielką dżerżawą, ale kiedy posmotrymy na powierzchnię lem zemle, to niewielką, aby się da pro Kiribati. Kiribati jest to dawniejsza brytańska kolonia. Niezależnie od Londona zyskała 12 lipca 1989 roku. Maje to ta dżerżawa oczywidno stoleciu i tą stolecią jest miasto Bairiki. Na Kiribati besiduju znachody, że to była brytańska kolonia po angielsku. Jest to jeden z dwóch uriadowych języków, a drugim jest język Kiribati. Na Kiribati hostują nie swoją walutę, ale czużu, dokładnie australijski dolar. Tam właśnie taką walutą płatymy, kolibyśmy tam polityli sobie na premier na tropikalne wakacje. Na Kiribati żyje 126 tysięcy ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest tak kus bilsze jak w Tarnowi. Może razem Tarnił i Gorlici, jakbyśmy dodali do siebie, to właśnie budemy maty czysło ludy na Kiribati. Ale powierzchnia to tej dżerżawy, to dokładnie to tych ostrowił na seredyni spokojnego okeana, to jest wisem 111 kwadratnych kilometrów. No i Kiribati jest republiką i oficjalnie na międzynarodowym prostyrii to nazywa się Republika Kiribati. Jest to pierwsza dżerżawa, która praznuje nowy rik. Besida oczywidno prohodynu koli tam je besidowanej nowy rik, bo za to, że po prostu kus, jak posmotrymy na czasowe zony, to kus Kiribati nachodzi się już jakby na zachodni półsferii zemle i tiż kus tam, jakby to wytłumaczyć, właśnie sąd pereneseny, barże na zachód, barże na schód, to tych ranyci czasowej zony, w której jest Kiribati. I za to tam piłnicz perszoho sicznia jest już tołdy koly w Polsce, jest 11 przed południą. W Kiribati mają 13 chodyn do peredu. Właśnie, bars velo, jest to taka wyjątkowa dżerżawa. O tyłko wyjątkowa, że w Kiribati nachodzi się seło, które ma nazwę Poland. Tak, właśnie, Poland jak Polska. To seło było nazwane na cześć Polaka Stanisława Pełczyńskiego, który pomich tubylciam nawodnety plantacji palm. No i Kiribati, właśnie jak już im powiedział prototyczasowy zonę, że kus tak neschidni z geograficznymi zonami, możemy powiedzieć, nachodzi się to ta dżerżawa, w Zachali to jest ciekawa dżerżawa, bo nachodzi się jak jedyna dżerżawa w oświeci na wszystkich czterech półsferach zemle. Znaczy, że tiż na zachodni i na schodni półsferii, jak i na północni i na południowi semisferii. Zatem Rivnik idę przez Kiribati i tiż idę południk, ale południk nie 0, a południk 180 gradusiu. No, jest to bardzo interesujące, ale też ciekawe jest i kus smutne to, że Kiribati ma niepewne budowcze przed sobą, bo jednym z najbliższych problemów tej dżerżawy jest to, że okean zaliwa dżereła słodkiej wody. Zatem no, musiał tam one odsalaty sobie to tu okeaniczną wodę, Što velo kosztuje, što potrzebuje wielkiej takiej infrastruktury i je po prostu trudne dla niewielkiej dżawy, w której nie żyje velo ludy i tiż sud to takie małe ostrowy, które sud rozpostereny na wielki obszyli okeanu. No ale to jeszcze nie wszystko, co możemy powisty pro Kiribati. Ja jeszcze mam paroch takich ciekawych faktów pro to tu dżawu. Powiem wam to te liczy, ale o paroch minut. Posłuchamy teper artystu o pseudonimie Sirotkin. To bude śpiwanka, pidna hołowką, wyszedamow.

Wertam do Was po krótki muzyczni pererwi. Trwat program Tryświty besiduje Wam Jakub Zygmunt, a przed chwilką słuchali sme śpiwankę Sirotkina, takiego artysty o takim pseudonimi. Śpiwanka mała na hołowok Wysze Damow. No i drochy, wertamy do Kiribati, do takoj derżawy, która nachodzi się na ostrowach na Seredynii spokojnego okeana. Kiribati, które jest bardzo ciekawą derżawą, bo jest jedną z 18 derżaw w oświti, w których nie płynie nijaka rika. Właśnie. Za to, że to są w bliższości takie atoly na Seredynii okeanu, to są niewielkie ostrowy i no, tam nie jest niejakich możliwości, żeby pojawiły się rika, bo to są takie płaskie ostrowy. Najwyższy werch znajduje się na ostrowie Banaba, ma wysotę 81 metrów nad morzem, to jest dost wielo jak na atoly, ale nie ma to tuerych niejakoj nazwy, bo nie jest to taka konkretna chora, ale po prostu taka czas deje kus wyższe jak w okremnych czastach toho ostrowa. No i ostrowy Kiribati są rozpostarene dokładnie na obszarze, która ma rozmiary 2000 km z północy na południe i 4000 km z wschodu na zachód. Sud dajakie lisy na to tych niewielkich ostrowach porastają 22 kwadratne kilometry, ale je to lem na ciłe 3% powierzchni derżawy. Zatem nie tak wielo jest to tych palmowych lisiów. Bilsze to je właśnie już czołowicza zabudowa i pisok, po prostu plaży. Jest taka prognoza, że ostrowy, z których składa się to ta derżawa, będą ciłkom zalane okeanom do 2050 roku. Jest to taka niezbyt, nie tak bardzo pozytywna prognoza, ale majmy nadzieję, że to się nie powiede i że to ta derżawa nie zniknie z powierzchni zemli i mieszkańcy Kiribati nie będą musieli perenesty się do innych terytoriów w oświti. No i też, jak już ją powił przed przerwą, że jest to derżawa, która nachodzi się przez to tu obszar, okeaniczny obszar Kiribati idę i rywnek i południk 180 gradusiu. Tak właśnie to też wskazuje, że tam jest bardzo tropikalny i teplny klimat i za to Kiribati jest jedną z 11 derżaw w oświti, w kotri nikoli nie pojawiała się minusowa temperatura. Średnia temperatura tak w Siczny, jak i w Lipcy to jest plus 28 gradusiu, a wilchoty w powietrzu jest bardzo wielo, praktycznie 100% przez ciły rik. No i to takie newsy, takie nowynki pro Kiribati. Mam nadzieję, że was kurs zainteresował, żeby postudiować to, jakie mamy krasne derżawy, krasne atoly, ostrowy na spokojnym okeanie, które są bezpieczne. Możemy, no za nie małe chrosze, ale możemy odwidyty, możemy politaty teady, możemy prowesty do jakie wakacyjne premier na Kiribati. No, zatim ja wam liszam taką dumku, aż to zrobite, to już wasze riszenia. No a teper posłuchamy muzykę, to będzie instrumentalna muzyka w szkockim klimacie, posłuchamy ansamblu Talisk i utworu Pidna Hołowką Aura.

To był ensemble Talisk zo Szkocji. Słuchaliśmy ensemblu, słuchaliśmy śpiwanka, raczej mu instrumentalnego utworu pod nazwą Aura. No i przed pererą skończył ją besidu pro Kiribati, bardzo cudową, ciekawą, kolorową dżawu na serdyni spokojnego okeana. No, pomale już bliżymy się ku kińciu samej seredy. Zaraz czwór i z rana oczywidno będzie korzo z Petro Medwidzią o semitrycat, przypominam. No i tiż weczerom będą trzy świty. W czwory to zliczaty się z Sewerianem Kosowskim. Przypomnę, że ze mną w każdą seredę i piatnyciu, a z Sewerianem w każdej witorok i czwór. Oczywidno zaohaczam, żebyście byli z nami w dejakim kontakty, komentowali, pisali do nas, komentowali, co robimy, co besidujemy, jaką muzykę puszczamy. No i możecie się ze mną kontaktowaty, pisaty maili na premier na adres kuba@lem.fm, powtórzę kuba@lem.fm, a pomoże te pisaty do mnie na Gamboknyżci na Facebooku. Tam ja znajdę te jak Kuba Zygmunt, albo znajdę te ja tisz czeres fanpage lem.fm, znaczy po prostu może ten na Facebooku napisaty na adres to fanpage'a na lem.fm. No i kiedy tam to po prostu będę te kierowate widomosty do mnie, no to to ja się doznam, że właśnie dasz to było napisane. A poklasz to jeszcze przed nami kus muzyki. Posłuchamy utworu z Czech. To będzie utwór z płatni, który skomponował Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiwanki pod nazwą Lubczek.

Skończyła się krótka muzyczna perwa. Pustyłem wam jedno śpiwanku od południowocho susida, tak smotrejuczy z perspektywy Polszczy, besida pro Czechy. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką Lubczek. Autorom, kompozytorom tej muzycznej kompozycji był Tomasz Koćko i orkiestra. Tak to razem się nazywa, to możemy powiedzieć, że ansamb. Tak naprawdę to, jak dobrze pamiętam, to tak bardziej to był muzyczny projekt, który jeden raz wydał taką ciekawą płatniu właśnie z czeską inelem etniczną muzyką. No i to też był poślidni utwór w chnesznym odtynku Trzech Świtił. Ja wam już pomale budu dziakuwaty, budu praszczaty się. Czujemy się odwadny w 8 maja, zatim net

0: No i to wszystko na chnę skazać. Dziękuję wam serdecznie. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Spokojnej nocy. Czujemy się odwadny. Ostante zdorowy. Dobranicz i ahoj.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy. Trzy świta. Wieczorem.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: Lem FM.
3: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
2: Karpacka Ruś, numer 46, piatnycia, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Hryhory Kochan z Florynky, powit Grybiu, pysze do stryka Teodora Kochana w Winnipegu, Kanada. Pyszesz to trochę lechsze stało, dychate i weselisze, ale przez ostatni 3 lita wojny było duże ciężko. Dale pysze tak. Brat Jarosław, 33 lit, mnóżu joseny zahynu, muczyny czaju smerciu, za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzecho nema. A to przez swoje upertist i neposłuch, bo jomu zdawało się, że on najmudrejszy i nicz nie posłuchał. Zahynął, tak skazaty drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nogu od kuli w udi i mał złamaną. Kosty piszle na kawałki i to zaraz nie rzekł luba. I z toho się jakosy wyliczył. Postrilany był na naszu weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny brze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska, Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia, oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. W Fecio ich syn pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Łanio siedzi zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdy na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florynki ponad 50 famili, a dykotry seła ciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neuroczaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzu, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale pereżywałeś riżno, że i worocham moim toho nie życzu. Boch wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestany nie witomo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorain, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 wersnia, septembra 1946 roku. Pyszut, że to dostale pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszły w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyli 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje dasz to bandytach, a nie donese własniam. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszły bandyty do seła i toho parybka powisyli. I z toho wydno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom koledach, kto donese danych policji. Dalsze w tym piśmie donosia też to do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik. I ludzie w ciłej okolici duże tiszat siatem, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorain, Ohio, peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i z seła Poworoznyka, powit Nowy Sącz. Tot szkolny towarzysz prosit odnajty jeho tetu Juhasku, pomorzu Galek, i Sofiju, pomorzu Żelazna, i peredaty im pismo. Pered wojną one żyli w Brooklynie. W piśmi do tety on pisze. Powidomlu was, dorohy tety, że mama moi wyjechali na schid, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my ho perżyli, to naród się straszno zniszczył i z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenaty i mają już 4 dzieci. No nam bidu pchają z dnia na den, aby bleżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie perżywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyć, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i niebud widomosty od was, dorohy tety, co żyjete i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, co jest z wami, czomny czy nie piszete. Teper takie pyszut, że to nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają, a o was ani słychu, ani dychu. Pozdrawiam was wszystkich razem i żałuję wszystkiego najlepszego. Wasz Tymko Sosidko, syn Teodora Sosidko z Kocuriu. Stefan Kopyj w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mikołaja Kastranec z Odrechowy, Sanockiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukać jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam, najpisze na adres Mikołaj Kastranec, postkom UNRA, team 1 bisem 7, Niemci.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Jest četver 7. maja 2026 roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Trvajúc maturálne ispyta. Predvčera bola zdávaná matura z lemkivského jazyka. Podľa informácií otrimaných z Centrálnej examinacijnej komisii, deklaráciu písati maturu z lemkivského podalo 6 osob, ale do examínu podišli 3 osoby. Matura bola písaná v Głogowie, Wrocławiu i Peremyśli. Tradycyjne už na matury treba bolo zrychtovať vypracovania na jednu z dvoch podaných tém. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są trusy na Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusyn i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to czy historyczne podzieje mogą inspirować twórców. Rozważ problem odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiwsko literatury. Gratulujemy tohorycznym maturystom i żywamy uspichiu. Korośniańska Publiczna Biblioteka razem ze Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocyju kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieje odpudę się hnes 7 maja 18 godyni w hołowni czytalnej Korośniańskoj Publicznej Biblioteki. Kniżka wydana w 2025 roku Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajdziecie w niej referaty uczestników konferencji, jaką w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewolin zrychtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach we współpracy z Muzeum Dworokrwacejani Wikładyszyów w Korliciach. Zobrano w tomie teksty pochodziać z różnych badawczych poriadków i wkazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy dopełnione analizą dżereł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wodanie obohaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowe teksty, co poszerują podniatą problematykę za jedno odoświetniczą, jak i wspólnotową perspektywę. Na primir sutralacji z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysli blisko 400 stron. W czasie dnešniej stryczo budemoż kupyty kniżku w promocyjnej cini. Stowarzyszenie Lemkiu Neodołga zorganizuje pierwszą ze swoich tohorycznych podii. W dniach 23-24 maja odpudę się 13. Biennale Lemkiwsko-Rusyńskoj Kultury – Rutenale. Na podii, jaka prochodzi co dwa roku, stryciać się rodako z różnych dyrżał. Pierwszy dzień podii projdę w Krenicy, a drugi pierwszy raz w Łosowi. Dalsze w dniach 31 lipca juleja 2 sierpnia augusta bude prochodziła 46. Lemkiwska Łatra na Czużyni w Michalowi. Osieniu odpudu się Lemkiwska Twórcza Osin, stryczo z Lemkiwską Kulturą w Gorzowie Wielkopolskim i stryczo trzech pokoleń z Lemkiwską Kulturą w Przemkowie i Lubini. Kincio maja w sali Kamionka na Przyjaźniowskiej Rusy odpudę się dalszy rocznik festiwalu folkloru Rusyni Słowacji Kamionka. Podia projde w dniach 30-31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubne. Jak podają organizatora, tradycyjny folklorny festiwal, który uczy Rusyniu ze Słowacji i zagranicy, bude w Kamiunci już 61 raz. I w tym roku oferuje atrakcyjny program i ciekawe towarzyszucze podii. Organizatorami podii są Rusyńska Obroda na Słowacji, Seło Kamiunka, Lubownieński Oświetni Centr i Organizacja Młody Rusyna. Neodołga przedstawione będą programowo bloko, wykonawcy i dalsze festiwalowe nowinko.
1: були новини Радіа Лем ФМ.
2: Я буду на кольці рушини з дечком.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, štoho vám dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lepšom zdalo konania. Tot sam, što ste ním prásli, jak suchým suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bílše pod nemoblom kovina. Što ste ho skryli pred nezrýmým iščím zorom mojim. V vyhoni pod ubiču pochoronili, tamtot gwer nedwych bym dosia. Ne proto, że samoubyciu chroniat pod plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

Jest četver 7. maja 2026 roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Trvajú maturálne ispyty. Predvčera po SDV

0: Na maturę z lemkiłskiego języka. Podle informacji otrzymanych z Centralnej Egzaminacyjnej Komisji, deklarację pisaty maturu z lemkiłskiego podało 6 osób, ale do egzaminu podeszły 3 osoby. Matura była pisana w Głogowie, Wrocławiu i Przemyślu. Tradycyjnie już na maturze trzeba było zrychtować wypracowania na jedną z dwóch podanych tem. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są Trusina Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Ja Rusin i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to czy historyczne podzieje mogą inspirować twórców. Rozważ problem odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiłską literaturą. Gratulujemy tegorocznym maturystom i żywamy uspiechów. Korośniańska Publiczna Biblioteka razem ze Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieje odpudę się hnes 7 maja 18 godzinie w hołowni czytalnej Korośniańskoj Publicznej Biblioteki. Kniżka wydana w 2025 roku Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajdziecie w niej referaty uczestników konferencji, jak w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewolin zrychtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach w współpracy z Muzeum Dworu Krwacejaniów i Kładoszy w Korliciach. Zobrano w tomie teksty pochodzą z różnych badawczych poriadków i wskazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy dopełnione analizą źródeł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wydanie obogaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowe teksty, co poszerzają podniatą problematykę zarówno odoświetniczą, jak i wspólnotową perspektywę. Na przykład są relacje z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysta blisko 400 stron. W czasie dzisiejszej stryczy będziemy kupić kniżkę w promocyjnej cieni. Stowarzyszenie Lemkiel Neodolga zorganizuje pierwszą ze swoich tegorocznych podii. W dniach 23-24 maja odbude się 13. Biennale Lemkiłskoj Rusyńskoj Kultury – Rutenale. Na podii, jaka prochodzi co dwa roku, stryta się rodaka z różnych terżał. Pierwszy dzień podii projde w Krynicy, a drugi pierwszy raz w Osowi. Dalsze w dniach 31 lipca i juleja 2 sierpnia augusta bude prochodziła 46. Lemkiłska Łatra na Czużynie w Michalowi. Osieniu odbudu się Lemkiłska Tworcza Osin, stryczo z Lemkiłską Kulturą w Gorzowie Wielkopolskim i stryczo trzech pokoleń z Lemkiłską Kulturą w Przemkowie i Lubinie. Kincio maja w sali Kamionka na Przyjaźniowskiej Rusy odbuda się dalszy rocznik festiwalu folkloru Rusyniu Słowacji i Kamionka. Podia projde w dniach 30-31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubne. Jak podają organizatora, tradycyjny folklorny festiwal, który uczy Rusyniu ze Słowacji i zagranicy, bude w Kamionci już 61 raz. I w tym roku oferuje atrakcyjny program i ciekawe towarzyszące podii. Organizatorami podii są Rusyńska Obroda na Słowacji, Seło Kamionka, Lubownieński Oświetni Centr i Organizacja Młody Rusyna. Neodołga przedstawione będą programowe bloki, wykonawcy i dalsze festiwalowe nowinki.
1: To były nowiny Radia LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś.

brzozami się wraca. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Jest četver 7. maja 2026 roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Trvajúc maturálne ispyta. Predvčera bola zdávaná matura z lemkiuského jazyka. Podľa informácií otrimaných z Centrálnej examinacijnej komisii, deklaráciu písati maturu z lemkiuského podalo 6 osob, ale do examínu podišli 3 osoby. Matura bola písaná v Głogowie, Wrocławiu i Przemyśle. Tradycyjne už na matury treba bolo zrychtovať opracovania na jednu z dvoch podaných tém. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są Trusyna Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusyn i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to, czy historyczne podzieje mogą inspirować twórcę. Rozważ problem odklikującego się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiuską literaturą. Gratulujemy tohorycznym maturystom i żywamy uspiechów. Korośniańska Publiczna Biblioteka razem z stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieje odpudaj się hnes 7 maja 18 godzinie w hołowni czytalnej Korośniańskoj Publicznej Biblioteki. Kniżka wydana w 2025 roku z towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajdziecie w niej referaty uczestników konferencji, jaką w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewolin zrochtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach w współpracy z Muzeum Dworu Karwacyjani i Kładyszy w Korliciach. Zobrano w tomie teksty pochodząc z różnych badawczych poriadków i wkazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy dopełnione analizą źródeł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wydanie obohaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowe teksty, co poszerują podniatą problematykę za jedno od oświetniczą, jak i spilnotową perspektywę. Na primir są relacje z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysta blisko 400 stron. W czasie dzisiejszej stryczy będziemy kupić kniżkę w promocyjnej cieni. Stowarzyszenie Lemkiu Neodołga zorganizuje pierwszą ze swoich tegorocznych podii. W dniach 23-24 maja odbude się 13. Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury Rutenale. Na podii, jaka prochodzi co dwa roky, stretia się rodaka z różnych drżał. Pierwszy dzień podii projde w Krynicy,

Dobry den wszystkim słuchaczom. Pewni totyż to czasom wyjdą na dajaki wekszy spacer po szlaku w lisi i znają do znaczenia hołownych szlakiów. Ale celem takie kolory możemy hen spitkaty? Aż to z różnymi tabliczkami, cyframy, czy inszyma bazgrołamy? W naszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym opowiesty o tym, co to te lisnyki malują po drzewach, czom tak robią i co oznacza, że to drzewo ma na sobie taki kolor, a tamte kuzdale już inszy. Zapraszam, Roman Ciurek. Może zaczniemy od literok, bo skoro najmłodsze dzieci zaczynają od nauki alfabetu, to i my zaczniemy literkami. Często w lisach, gdy występuje duże chrobaki, szkodniki, znakuje się drewa, które służą jako takie punkty kontrolne do obserwowania tychże właśnie chrobaki. Cyny występuje jaka gradacja, czyli masowe pojawienia się takich owadiów, albo jak prudko rozwijają się takie chrobaki i ciły kolonii. Tody na takim terenie możemy najty drewa, na których są wypisane najczęstsze farbą, dwie literki P i K, które zwyczajnie oznaczają właśnie słowa punkty kontrolne. Podobne znaczenia tyczą się konkretnych gatunków chrobakiów. Przykładem może być oznaczenia BM, które odnosi się do takiego chrobaka, który się zove brudnica mniszka. No to jest taki motylok, który może narobić duże bidy, jako jest za duże. Zazwyczaj w takich miściach oznaczonych właśnie literkami BM lisnyczy wywieszają różne pułapki feromonowe właśnie na takie motyli, żeby ich zimaty i preanalizować kilko ich je na danym terenie i jak to ta populacja się rozwija, ceny je ich za duże, jak to wszystko wygląda. Oprócz takich literek jak BM mamy też literkę W, która oznacza, że w pobliżu można znaleźć punkt, gdzie czerpać się wodę. Albo i literku E, która sygnalizuje, że na tym drzewie, albo i w tym drzewie ma gniazdo jakiś rzadki ptach chroniony, jak na przykład bielik czy bocan czarny. W określeniu odległości od takiego drzewa lisnyczy nie może prowadzić żadnych zabiegów, to znaczy nie może wytynać dereł, obtynać hołzia, czy kopać czosy. Po prostu jest taki zadany okręg o określeniu wielkości i w tym okręgu nie można prowadzić żadnych zabiegów, żeby nie połoszyć, nie straszyć tego chorobnego, rydkiego ptacha. A jakimi oznaczeniami możemy się stryczyć jeszcze w lisi? Czy są to jakieś kolory albo tablici? Po krótkiej przerwie ruszamy dalej z tą temą, a teraz posłuchajmy grupy Ruch z pisniczką Koło Młyna.

wertamy po krótkiej przerwie z ruchom do temy oznaczeń w lisi. Literki już mamy za sobą, kuzmo tych literkach powili. Można teper perejty do jakich cyferok. Często na derewach można spitkaty wypisany taki dłuższy 4 czy 5 cyfrowy ciąg, który oznacza zazwyczaj numer danego oddziału, w którym akurat się znajdujemy. Zazwyczaj lisniczy wypisuje to te cyfry na hranyciach danego oddziału po to, żeby lepsze mu było się zorientować w terenie. Często też do tej cyfry, która oznacza właśnie numer oddziału, dopisuje się też jak wielki jest ten oddział. Kiedy chodzi o cyfry, mamy jeszcze jedne oznaczenia. Są to żółte numery. I kiedy na takie drzewo trafite, no to ma też szczęście. Słuchajcie, żółtyma cyframy i opaską najczęstsze pidny ma, znakuje się tak zwany drzewa doborowy, albo inaczej drzewa zwany matecznyma. Jakie to drzewa pewnie widate? No słuchajcie, to jest, że tak powiem, taka elita naszego kraju w serii dereł. Najkraszy, najprostszy dereła w Polsce o najlepszych cechach. W ciebie Polsce jest ich około 9 tysięcy i są to różne gatunki. Właściwie to praktycznie każdy gatunek. Od sosen, peres, duby, buky, aż po jaleci. I z tych dereł właśnie przede wszystkim pozyskuje się nasienia. No, żeby przedłużyć to cudowny gen danego osobnika właśnie. No, jak pewnie się dodumujecie, oczywiście jest absolutny zakaz stynania takiego drewa matecznego. Często też na drewach możemy spotkać numery drogi pożarowej. Numery to te malowane są czerwonymi cyframi na białym tli na drewach, które stoją przeważnie obok skrzyżowania innych dróg po to, żeby w razie do jakiego ognia w lisi straż mogła prudko do ich chaty i żeby znali, którą drogę najlepsze do ich chaty, do dilanki, w której się pali, albo właśnie, żeby osoba, która zgłosza do jaki ogień, to mogła prudko powiedzieć właśnie na przykład na jakim skrzyżowaniu się znajduje. To wtedy będzie lepsze takim służbom do ich chaty. I tu mam, że już cyferki, literki mamy za sobą. Możemy przejść do koloriu. A kus ich jest. Za to może na początek takie dość charakterystyczne oznaczenia. Żółta opaska dookoła drzewa. Namalowana oczywiście farbą. Są dwa rodzaje takiej opaski. Jedna jest przerywana, druga nie. I przerywana żółta opaska oznacza, że to drzewo jest hranycią lisa nasiennego, czyli lisa, z którego lisniczy pozyskują szyszkę, czy oriszkę buka albo duba. I w takim lisi można wykonywać zabiegi gospodarcze. Czyli na przykład często jest tak, że styna siada jak u sosnu na drzewo konstrukcyjne, i jak go napada, to przychodzą ludzie zatrudnieni przez lisy państwowe i zbierają dla nich szyszki, z których później wyłuskuje się nasienia, żeby można było skiełkować z nich nowe siewki o dobrych cechach. A kiedy chodzi o opasku żółtu, która nie jest przerywana, też to oznacza, że mamy do czynienia z fragmentem lisa, który jest zdecydowanie harszczy od innego i jest lisom nasinnym. W takim lisi też pobierać się nasienia, no ale nie można już takich drzew stynaty. Trzeba to wtedy zatrudnić do jakich alpinistów czy himalajistów, którzy specjalnie wchodzą na czubok drzewa i zbierają szyszki na przykład. Specjalne firmy są do tego i lisy państwowe takie firmy zatrudniają. Czyli już znate, że żółta opaska oznacza lis nasienny i przerywana jest od tego, że w takim lisi można stynać drzewa, a fragmenty lisi, który jest otoczony opaską
neprerywaną derewsia nestynat. Jak my już przy żółtym, to jeszcze dopowiem, że kiedy na derewie mamy namalowaną żółtą kropkę, to właśnie oznacza, że z tych dereł będą zbierane na przykład szyszki. Czy jeszcze są te jakie kolory na tych derewach? No posłuchajmy teper kawalczyka od krainy mrii, który się zowe czas rikoju pływę, a po nim powiem wece, jakie kolory jeszcze mamy namalowane w lisi.

wertamy po krótkiej przerwie i wertamy do kolorium w lisi i na derełach. Jak już mowa o kolorach na derełach, to na pewno znate, że kolorami w lisi oznaczony są też szlaki. Ale jaki szlak, jakim kolorom i który szlak de prowadzić? Są szlaki rowerowe, narciarskie, są szlaki dla koniów, no ale przede wszystkim takie szlaki, które ma idę się piszką. Czy czarny jest najtiższy, jak to czas tudy dumać? No właśnie nie. Szlaki w lisi, czy to ogólnie pisze, nie mają jako tako podzielenia na tiaszkist. Każdy szlak, którym możemy perejty piszką, oznaczony jest danymi kolorami. Nad i pit tym kolorom je biła farba. I tak czerwony szlak to szlak hołowny w danym paśmi hirskim. Na przykład hołowny szlak beskidzki, to trochę drogą przebijać trasa Łemkowiny Ultratrejna, którą każdego zaochoczują. Kiedy chodzi o syni szlak, to jest to zazwyczaj drugi pit z radą ważności szlak w okolicy. Żółty jest szlakom, który łączy inne szlaki ze sobą, przeważnie syni z czerwonym. Czarnym kolorom oznacza się szlak, który łączy różne trasy albo prowadzi najkrótszą drogą do danego punktu. Za to najczęściej określa się go jako najtiższy, no bo jak najkrótsze w horach, no to i najtiższe. Na koniec zeleny. Tym kolorom oznacza się szlak taki widokowy, edukacyjny albo taki, który prowadzi w dajakie charakterystyczne miejsce. Większość tych szlaki uznakuje się właśnie na drzewach albo na dajakich kamieniach. Za to wspominam, a i dumam, że to dosyć przydatna informacja. Jeszcze dodam, że na przykład czerwone, czy synie koliczko na byłym tli, oznacza początek i koniec danego szlaku. Są też oczywiście szlaki, z których możemy korzystać na rowerach czy koniach. Takie szlaki też są oznakowane różnymi kolorami i nad każdym z kolorów namalowany jest rower albo właśnie kin. No i na koniec najsławniejsze, dumam, oznaczenia w lisi, takie, które wywołuje najwięcej kontrowersji. Zwyczajna kropka albo kreska, to już zależy, jak to lisniczy mają w zwyczaju. Nie jest to kropka malowana farbą, no a najczęściej sprayem. Lisniczy znakuje drzewa w ten sposób po to, aby wyznaczyć ich do wytynki. Robię to przede wszystkim dla robotników w lisi, zawdzięki czego nie muszę z nimi chodzić i wskazywać po kolei, które drzewa mają wytynaty, a które lisyty. Jeszcze do niedawna, kiedy spray nie były tak popularny, stosowano inną metodę. Lisniczy brał sokierku i z każdej strony lekko okorowywał takie drzewo do wycięcia. No to znaczy, dodumajcie się, kilka wece czasu oszczędzać się zawdzięki takomu sprayowi. Oprócz oznaczeń na drzewach możemy też spotkać tablici. Najczęściej są to tablici ruchome, których lisniczy przestawia i który dumam każdy widział. Na wielkich żółtych tabliczach jest narysowany człowieczek, lis, no a wszystko przekreślone jest czerwonym X-om. Dodatkowo jest informacja, że jest zakaz wstupu do lisa, z takiego powodu, że prowadzona jest w nim wytynka dereł. Dodatkowo na dolni tablici napisany jest termin, jak długo taki zakaz będzie obowiązywał. I tak to sobie pewnie podumać. No, aż to tam tablicia, przejdu się na rybki, czuł też ryżut degdy tam daleko. No i tam wchodzę sobie do tego lisa. No i tutaj chciałem właśnie przestereczy. To, że robitnik ryżut tak dalej, że czujemy, że tam daleko, daleko ryżut, no to nie oznacza, że w mieście, gdy chcecie chodyty za rybkami na przykład, nie tyle chodyną prócze i na przykład nie jest tam do jakiego zawieszonego drzewa,
które zawiesyło się jedno o drugie przy stynaniu. No i jest taka możliwość, że robotniki na przykład zamiast siedzieć i czekać na jakiś traktor, piszli rizaty tak dalej, a to liszyli na chwilę, aż na przykład traktor przyjechał. I wyobraźcie sobie, że wy tutaj wchodzicie do takiego lisa i takie drewo zawdzięki do jakiego witru chwadać. No jest to bardzo niebezpieczne. Zatem powtarzam jeszcze raz, że kiedy widzicie taką tablicę z okresowym zakazem wstupu z nachody tego, że jest na przykład stynka dereł, no to stosujcie się. Wyberte do jakiej inny fragment lisa. Idźcie w prawo, a nie w lewo. Idźcie kus do przodu. Ale tu starajcie się nie wchodzić. I od mnie na dneskę to wszystko. Mam nadzieję, że zapamiętacie choć kus z tych wszystkich oznaczeń, o których im powił. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radził do was Roman Ciurek. Dziękuję bardzo za wysłuchania i zapraszam do następnych. A na koniec posłuchamy jeszcze drewutni ich aranżacji Tychoj Wody. Majte się zdrowo i do striczy.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? To gdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było, dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lizwy rosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich chyży.
1: No hej, zagraj, chłopcy, Haliu, щоб dziewczata pozbiegałeś.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.